0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa lele nungoni ti atwa nanka ule la mayan kegriria marite nebo nenaro yenko itoi nirumie skiza tun te simuno na tenireu olkilikwai adorop ane waki 23175 na inde manoro olkilikwai lenki rukuja osinkolio anosiratale biblia ana skiza tun
0: osinkolio lesa ti atwa mayan FM.

0: Ena bore mayanata anen karna na ipotiki.
1: Ere mayan.
0: E manyata na iguena renka jema. E shetu entai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Emayanata ane enkarnan na ipotiki.
1: Emayan.
0: Emanyata na iguanarenka jema. Eshe tuantai serena dede. Olta ushusa itikita mwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.